0: Nać, literando bać, bać, bać. Zara nać, nać, nać, literando bać, bać, bać.
1: Sheher di awaz, dilan di pukar. Your city, your voice, your radio star. Aagya fer to ek var. Tuhada apna CJMR 1320. CJMR 1320.